0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Będę słuchać już.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garściami.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: crazy for ya. Mamy poniedziałek, 21 dzień września, na zegarach godzina 6, czas na poranne wiadomości.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od marca 17-latkowie w Polsce mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące młodych kierowców.
3: Od kilku dni 17-latkowie, a tak naprawdę osoba, która ma 16 lat i 9 miesięcy, może uczestniczyć w kursie i podejść do egzaminu na prawo jazdy mając lat 17 pod pewnymi warunkami. Przechodzi okres próbny, który jest dosyć restrykcyjny, ale dzięki temu osoba mająca lat 17 zyskuje nowe możliwości prowadzenia pojazdu, uzyskania kategorii B i tym samym na przykład pracy.
4: Jak ten okres próbny wygląda? Co to są za restrykcje?
3: Okres próbny zależy, czy zdaje 17-latek, czy 18-latek. Trwa 3 albo 2 lata. Przepisy są dosyć restrykcyjne. Na przykład taka osoba nie może prowadzić auta sama, musi jechać z kimś bardziej doświadczonym, kto też jest trzeźwy, nie było mu odebrane prawo jazdy. Jeżeli młody kierowca w trakcie okresu próbnego złamie zasady bądź drastycznie naruszy bezpieczeństwo ruchu drogowego, co będzie skutkowało nałożeniem na niego odpowiedniej sankcji, to sankcja mniejsza to będzie przedłużenie okresu ochronnego, a sankcja drastyczna, na przykład jeżeli w okresie próbnym jechałby pod wpływem alkoholu, to na kilka lat może w ogóle zostać zablokowany jako przyszły kierowca.
4: Te 2 lata okresu próbnego wystarczą, żeby młody kierowca nabrał takiej większej pewności siebie na drodze?
3: Odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy, co w tym czasie się będzie działo, bo przecież wszyscy chyba znamy osoby wiekiem zaawansowane, które zrobiły prawo jazdy i włożyły je do szuflady. Więc okres próbny to jest czas, który mierzymy datą, ale no nie wiemy, czy ta osoba jeździła w tym okresie, czy nie jeździła. Generalnie dobrze, że coś takiego jest.
1: Mówił Piotr Majewski z Automobil Klubu Toruńskiego. Na ten temat rozmawialiśmy także z Jackiem Połąką, który jest prezesem zarządu Automobil Klubu Toruńskiego i pracuje też w Wydziale do Spraw Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
4: Czy to obniżenie wieku właśnie nie stwarza pewnego zagrożenia? No bo jednak często się mówi o tym, że młodzi ludzie jako kierowcy są bardziej brawurowi.
5: Dlatego też tutaj są te ograniczenia, tak, że taka osoba musi mieć z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat. Ta osoba, ten opiekun musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej minimum 5 lat. Być trzeźwa oczywiście i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów. Patrząc na statystyki policyjne, no to niestety najbardziej zagrożona grupa wiekowa tutaj wypadkami jest między 18 a 24. Dlatego też myślę, że przez to 17-latek uzyskuje uprawnienia, ale też ma tego opiekuna. Dobry to jest krok, bo jadąc z takim opiekunem doświadczonym, ten opiekun jeszcze może zwracać uwagę na takie sytuacje życia codziennego. Ku przestrodze właśnie opiekuna, który będzie przemierzał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może sytuację życia codziennego. Ku przestrodze właśnie opiekuna, który będzie przemierzał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może

0: rozmawiać z osobą trzeźwą, z osobą, która ma doświadczenie, tak? I tego się trzymajmy.
1: Dodawał Jacek Połomka, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Ten temat poruszamy także na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Co obecnie dzieje się na placu budowy? To sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Cały czas trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Wykonawca prowadzi roboty przy kanalizacji, wodociągach czy sieci elektroenergetycznej. Od poniedziałku wystartują prace teletechniczne w rejonie przejazdu przez tory.
1: Co obecne prace oznaczają dla kierowców?
3: Na razie niewiele, bo prace toczą się głównie poza jezdnią. Zmiany dotyczą jednak pieszych ze względu na wyznaczenie tymczasowego chodnika na jednym z odcinków. W najbliższych tygodniach planowane jest wykonanie bypassów w rejonie przyszłego wiaduktu nad linią kolejową i wtedy na czas prac ruch będzie się odbywać wahadłowo.
1: Więcej informacji na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz powiemy o tym, że w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu ruszają profilaktyczne programy zdrowotne. Można bezpłatnie wykonać badania w kierunku raka płuc, a także profilaktyki gruczołu krokowego.
4: Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego jest dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku, ale także dla grupy mężczyzn w młodszym wieku, między 45 a 49, gdzie u kogoś spokrewnionego w najbliższej linii rozpoznano raka prostaty przed 50 rokiem życia. W zakres tego programu wchodzi badanie PSA. Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu PSA, wizyty lekarskiej, a także edukacji zdrowotnej. Program profilaktyki raka płuc jest dedykowany mieszkańcom Torunia. Dla osób palących bądź którzy rzucili palenie tytoniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat, od 55 roku życia do 74. W zakresie tego programu wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową płuc. Jest to badanie, które jest wielokrotnie bardziej diagnostycznym badaniem od badania RTG płuc, ale jednocześnie, tak jak sama nazwa mówi, z wielokrotną niską dawką promieni rentgenowskich.
1: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: O krok od tragedii w Brzeźnie pod Toruniem policja poszukuje kierowcy tira, który pod koniec lipca na drodze krajowej numer 96 wykonał bardzo niebezpieczny manewr wyprzedzania. Policyjnemu nagraniu przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Film trafił na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Widać na nim, że kierujący ciężarówką wyprzedza samochód osobowy, mimo że z przeciwnego kierunku nadjeżdża pojazd. Kierowca tira nie dość, że zaczął mrugać się światłami, to jeszcze celowo zjechał na stronę auta jadącego z naprzeciwka, spychając go na pobocze, gdzie znajdują się bariery.
1: Co grozi nieodpowiedzialnemu kierowcy?
3: Policja zapowiada, że sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Kierowcy tira grozi utrata prawa jazdy, grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.
1: Nagranie publikujemy na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wielki sukces naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesor Aleksander Deptuła z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Projekt, w który jest zaangażowany naukowiec, ma na celu rozwój systemowych rozwiązań dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków i zapobiegania zakażeniom. Profesor Deptuła będzie uczestniczył w międzynarodowych misjach i konsultacjach. Więcej o tym piszemy na Gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz kultura. Zaglądamy do Teatru Baj Pomorski w Toruniu, który w tym sezonie szykuje 4 premiery, głównie dla najmłodszych widzów. W programie znalazły się też 2 festiwale.
5: Pierwsza premiera to Elmer, Słoń w kratkę, według Davida McKee. W reżyserii Filipa Jaśkiewicza to spektakl na małej scenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejna premiera Pacan, historia o miłości. Tekst dramatyczny Marii Wojtyszko w reżyserii Karoliny Maciejewskiej. To premiera na dużą scenę i ta premiera będzie z nami obecna od marca. Kolejny tytuł to Babcia na jabłoni, Miry Lobe w reżyserii Doroty Abbe, znowu mała scena i sezon kończymy spektaklem na podstawie książki Justyny Bednarek, Kury z grubej rury w mojej reżyserii.

0: reżyserii.
1: Mówi Daniel Arbaczewski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu.
0: Ogród teatralny i już o tym myślimy, już bardzo projektujemy działania, które wystartują wiosną i latem. Chciałbym, żeby ten ogród rzeczywiście był ogrodem otwartym, ogrodem żywym, ogrodem spotkań, dobrej kawy, działań warsztatowych, działań artystycznych. Na pewno chciałbym, żeby to miejsce było również przestrzenią wystawienniczą. To, co chciałbym zaproponować Toruniowi, to również coroczna wystawa kolejnego artysty, która będzie w przestrzeni ogrodu, również w przestrzeni dolnego foyer, która będzie pracowała na siebie.
1: Dodawał Arbaczewski. Teraz powiemy o jednym z planowanych festiwali.
2: W czasie festiwalu zaprezentujemy 11 spektakli konkursowych, to tylko my jako Teatr Baj Pomorski zaprezentujemy pozakonkursowo nasze spektakle. To będzie Gdzie się porodził Baku i Frankenstein reportaż. Tradycyjnie już spektakle nasze podzieliliśmy na przedstawienia dla dzieci oraz na widowiska dla dorosłych i młodzieży. Spektakli konkursowych jest 11, w tym 6 spektakli zagranicznych. Jeśli chodzi o przedstawienia dla dzieci, to one podejmują różne tematy i zagadnienia, na przykład takie zagadnienia jak dojrzewanie do pewnej odpowiedzialności, ale również taka sztuka komunikacji rodzica z dzieckiem. I tu mam na myśli spektakl Miś Tymoteusz, który przywiezie do nas z Krakowa Teatr Groteska.
1: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
3: Jak zapowiada nam się ten poniedziałek w pogodzie, już sprawdzamy. Od samego rana na razie dość chłodno, 11-12 stopni na termometrach, z możliwymi szansami na opady deszczu, ale przelotne. Na szczęście w ciągu dnia chmury i trochę więcej słońca, po południu dopiero wtedy też na termometrach około 16-17 stopni. Tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać.
4: Lekko zachrypnięte dzisiaj te gardła mogą być. Siła motorów tak wpływa na nie.
3: Musisz dużo dobrej, ciepłej herbatki z miodem dzisiaj wypić.
4: Tak to może wyglądać i nie tylko ja, pewnie paru kibiców i kibicek z Torunia również. Dzień dobry, kłaniamy się w ten piękny, prawie już złoty poniedziałek. Piotr Olszowski
3: i Oliwia Ciszewska. No będzie to dobry dzień.

0: Dobre granie od samego rana, poniedziałek w dobrych humorach, bo nasi wygrali, dlatego przechodzimy do kolejnego świętowania, imieniny. Może ktoś dzisiaj będzie jeszcze z czymś słodkim przychodził do pracy. Mateusz i Mira, oni przede wszystkim, ale
1: piękne
0: mamy
1: imiona.
0: Też Aleksandra, Marka, Darię, Jonasza, Melisę. Także najlepszego, najlepszego, moi drodzy.
1: Mhm. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, kilka świąt nietypowych. Również obchodzimy dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Tych uśmiechów na pewno nie będzie brakowało w Toruniu po wczorajszym pierwszym finale PGE Ekstraligi, ale też Międzynarodowy Dzień Pokoju na przykład, a także Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkich w Krajowej Administracji Skarbowej, czyli w popularnym KAS-ie. Nawet jeśli nie są przy KAS-ie, pozdrawiamy.
0: I życzymy im bardzo dużo uśmiechu.
1: I podwyżek, podwyżek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
11: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
13: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka. No takie poniedziałkowe pobudki to my lubimy. Szkoda, że tylko raz w roku możemy właśnie z tego powodu się cieszyć. Chociaż pewnie za dwa tygodnie po rewanżu we Wrocławiu też będzie dużo radości
1: właśnie,
0: w waszych sercach.
1: No właśnie, już ci tutaj chciałam mówić, jakie raz w roku. Przecież szykuje nam się kolejne zwycięstwo. Ale może nie zapeszajmy. Na razie cieszymy się z tego, co mamy. 55 do 35. Taki piękny wynik Torunia z Wrocławiem. No i co? I tylko więcej życzymy sobie.
0: 20 punktów przewagi. Nasi to się mogą nawet za dwa tygodnie do Wrocławia spóźnić. Jak im pociąg odjedzie, to spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Na drugą albo na trzecią serię wyścigów dojedziemy i też będzie dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Olimpia Grzeszczak i Mango. Pięknie wybrzmiało u nas o poranku, to już za nami.
1: Jeżeli się roztańczyliście, to spokojnie, będzie jeszcze okazja do tego, żeby potańczyć dalej. Shut Up and Dance, taki kawałek jeszcze u nas przed godziną 7 się pojawi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
17: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
23: Po reklamie.
1: Jak zapowiada nam się ten poniedziałek w pogodzie, już sprawdzamy. Od samego rana na razie dość chłodno, 11-12 stopni na termometrach, z możliwymi szansami na opady deszczu, ale przelotne. Na szczęście w ciągu dnia chmury i trochę więcej słońca, po południu dopiero wtedy też na termometrach około 16-17 stopni, tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać.
2: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej siódmej na zegarze. O siódmej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje, nie tylko te sportowe, nie tylko te żużlowe. Będzie też trochę o pogodzie na dziś, chociaż ona też chyba aż tak bardzo nie interesuje, jak wczoraj interesowała kibiców. Czy przestanie padać i o której przestanie padać?
1: No chyba dzisiaj nieco mniej deszczu w prognozach, tak jak patrzyłam. No ale jeżeli wczoraj chodziliście po mieście i zastanawialiście się przez weekend, dlaczego jacyś kosmici nam chodzą po ulicach, to spokojnie, oni już odlecieli, no bo konwent fantastyki i popkultury się odbywał. Kopernikon, ale to już dobiegło końca.
0: A my cieszymy się na pełen atrakcji kolejny tydzień w Toruniu. Proszę bardzo, jeżeli nie chcecie spędzać dzisiejszego popołudnia na niczym, to propozycja Dworu Artusa nam się kłania i filmowe poniedziałki o 16:30. Nie powiemy jednak, co to za film, bo jak zwykle jest to niespodzianka. Nie wiem, czy to będzie tak emocjonujący film, jak wczorajszy dokument sportowy na motoarenie.
1: No ale ma być podobno w krzywym zwierciadle. O. Więc tak idealnie na poniedziałek. Radio Gry.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, moi drodzy, więc raz jeszcze wszystkim mówimy dzień dobry w ten poniedziałek, poniedziałeczek.
1: I to my, chociaż możemy nieco inaczej brzmieć po tym wczorajszym meczu, ale spokojnie, to jesteśmy nadal my i szykujemy się już na kolejny raport i prognozę pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
11: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Poniedziałek, 21 dzień września w kalendarzu, na zegarach jest 7, czas na raport.
5: Marta Manerowska, dzień dobry, zapraszam na lokalny raport. Na ten mecz czekaliśmy od poprzedniego finału. Torunianie już dzień po zdobyciu mistrzostwa pragnęli jednego – obronę tytułu. Z powodu deszczu wczorajszy mecz był co chwilę przesuwany, ale ostatecznie o 21.16 żużlowcy pojawili się na torze. Po zdecydowanie najbardziej widowiskowym spotkaniu w tym sezonie na Moto Arenie Press Toruń wygrał z Betard Spartą Wrocław 55-35. Do tematu wrócimy w raporcie sportowym. Zmieniamy temat. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
5: O tej sprawie piszemy też na gra.fm. Za nami Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Z tej okazji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu zorganizowano profilaktyczne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa.
7: Jak to jest z tym bezpieczeństwem wśród kierowców? No bo jednak przepisy się zmieniają, ale wypadki niestety wciąż się zdarzają.
8: Tak, zdarzają się i myślę, że najczęstszą przyczyną tych wypadków jest po prostu brawura i nieprzestrzeganie zasad.
7: Czym to może być spowodowane? No bo z jednej strony mówimy brawura, brak wyobraźni, ale może też te kary są za małe.
8: No ja myślę, że kary już za małe nie są. Mamy tego przykład właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdy przychodzą nas kierowcy, nasz kurs redukujący punkty karne. Taki kurs kosztuje w tej chwili 1150 zł. Może zredukować 6 punktów karnych, ale nie za wszystkie wykroczenia. Bardzo łatwo można stracić w tej chwili prawo jazdy, bo tych punktów za dane wykroczenia nałożonych jest dużo więcej niż wcześniej.
5: Mówiła Luiza Skrobiszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. Słuchacie raportu? Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do 8 zł i 20 groszy. Tak prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30. Wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, ale tankować trzeba.
9: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
10: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
9: No oczywiście, że tak.
10: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
11: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
5: Mówili kierowcy.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Press Toruń wygrał wczoraj z Betard Spartą Wrocław 55-35. Start spotkania na Moto Arenie jednak z uwagi na pogodę stał pod znakiem zapytania. Po prawie 2-godzinnym oczekiwaniu na pojedynek mecz w końcu się rozpoczął. Deszczowe chmury nadal były nad Moto Areną, ale deszcz był na tyle lekki, że organizatorzy zdecydowali o rozpoczęciu spotkania. O 21.16 zobaczyliśmy żużlowców przed taśmą startową. Jeżeli chodzi o ostatnie biegi, to w 14 po podwójnej wygranej. O 21.16 zobaczyliśmy żużlowców przed taśmą startową. Jeżeli chodzi o ostatnie biegi, to w 14

0: termometrach maksymalnie do 17 stopni. Jutro nieco cieplej, do 18 albo 19, ale w ciągu dnia także możliwe są opady.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: To już po ósmej, dzień dobry, kłaniamy się nisko, tylko 101 dni do końca roku i wiara jest w nas, że jakoś damy radę przebrnąć przez ten poniedziałek.
4: Oczywiście, to będzie szybkie, tak mówił przynajmniej mój horoskop dzisiaj.
3: Szybkie jak nasi żużlowcy wczoraj. Piotr Olszowski
4: i Oliwia Ciszewska, gramy. Radio.

0: podsiadło na błysk, a teraz temat idealny na poniedziałek, o poranku. Amerykanie odkryli normalny, dobry chleb. Miękki w środku, z chrupiącą skórką. A ci, którzy sprzedają go w modnej dzielnicy Nowego Jorku, każą sobie za niego płacić, uwaga, nawet $60.
1: $60 za bochenę chleba. To nie są tanie rzeczy. Czekaj, szybko liczę. 230 zł za chleb? Ludzie!
0: No. A wiesz, co jest gorszego? To, że ci wszyscy influencerzy, którzy kupują ten zdrowy, modny chleb, są w większości na bezglutenowych dietach, więc nie zjedzą ani kęsa takiego pysznego, chrupiącego chlebka.

0: dobry, granie o poranku. Mówiliśmy już o bardzo drogim chlebie w Ameryce, ale u nas, kochani, też mamy towary luksusowe. Takie grzyby, prosto z lasu. Jak czytamy, mogą kosztować nawet 90 zł za kilogram na targowiskach. Nie dość, że odbieramy sobie w ten sposób przyjemność zbierania grzybów, to jeszcze płacimy krocie, moi drodzy.
1: Poczekaj, no popatrz na to z innej strony. Po takiej jednej wyprawie do lasu możesz stać się bogatsza nawet o parę stówek, a po miesiącu to już ładna wypłata się z tego robi. Oczywiście potencjalnie.
0: Potencjalnie, mówisz? No to ja zamiast milionów na koncie wolę mieć potencjał dobrej grzybowej na moim stole.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
17: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
18: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra na tej fali na 88 i 8 FM. Tymczasem trudny czas przechodzi nasz basen miejski przy Barzyńskich. Nie, nie chodzi o basen na Motarenie, chociaż wczoraj przez chwilę tak to wyglądało. Chodzi o basen przy Barzyńskich, kiedyś zwany Elanowskim, dziś piękniej Aqua Toruń. A to wszystko dlatego, że basen nie działa.
1: Jak czytamy w komunikacie sprzed weekendu, uwaga, niestety informujemy, że basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie są nieczynne do odwołania. Za utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Tak piszą administratorzy na Facebooku Aqua Toruń.
0: Ale umówmy się, tej wyrozumiałości wśród użytkowników to za dużo nie ma, bo suchej nitki na basenie internauci w komentarzach nie zostawiają, domagają się konkretnych informacji, dlaczego basen nie działa, no i przede wszystkim, kiedy znowu będzie można z niego korzystać. Do kiedy ta blokada?
1: Ale przecież jest napisane do kiedy? Do odwołania. Rad

0: Daigo, Take Me Back w Radiu Gra, to już za nami.
1: A za chwilę trochę więcej słońca ze sprawą Alvaro Soler, bo ten wystąpi jeszcze przed godziną 9 na antenie Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
24: Dzisiaj na toruńskim niebie w ciągu dnia mieszanka słońca i chmur, możliwe są przelotne opady, a na termometrach maksymalnie do 17 stopni. Jutro nieco cieplej, do 18 albo 19, ale w ciągu dnia także możliwe są opady.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: coraz bliżej 9 na zegarze, bardzo blisko do kolejnych wiadomości u nas, szczegółów pogodowych też, a to jest szczególny poniedziałek, bo dzisiaj to chyba ten speedway, ten żużel, ten czarny sport przez wszystkie przypadki będzie się w mieście odmieniał.
1: To ja od razu tylko mam taką radę dla wszystkich, którzy jakimś cudem nie oglądali.
0: Tak.
1: Wystarczy, że się będziecie uśmiechać, cieszyć się i mówić, że super, że nasi wygrali.
0: Tak, takie hasła podpowiadamy. No ładnie pojechali, ładnie. No.
1: Ładnie, tak.
0: Toruń górą. Poza tym na przystanku zawsze możecie krzyczeć, wiara jest w nas i też będą wiedzieli, że kibicujecie.

0: Dobre granie od samego rana na naszej antenie. Zbliżamy się w tym rytmie do godziny 9:00. No i tak szukamy kolejnych wspaniałości. Myślę sobie, czy kolejna kanapeczka wleci?
1: No, a może pewnie, dlaczego nie? Deserek jakiś polecam, tak? Coś lekkiego, bo to poniedziałek, trzeba jakoś wytrwać do końca tygodnia.
0: No, a już za chwilę kolejne wiadomości na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kupuj BezBad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
13: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: 9:00 wybiła, czas na kolejną garść wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń wczoraj pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu.
19: Weszliśmy dobrze w zawody, bo w pierwszej fazie świetnie ze startu. Parę błędów nam się tu przytrafiło, czyli zawodnikom się przytrafiło naszym, bo dobrze wychodziliśmy ze startu gdzieś tam. Nie do końca zrozumienie chyba tych linii przejazdu, o których tak się długo tu mówi, bo sam sprzęt, dopasowanie było uważam dobre, bardziej to wynikało z jazdy. Ostatnie trzy wyścigi, no to już takie dobicie i no niestety mamy 20 punktów na minusie. Prędkość była cały czas dobra, uważam, tylko bardziej to wynikało z jazdy, że te wozy się nie rozpędzały, a jednak drużyna, zawodnicy z Torunia wiedzieli, gdzie pojechać, żeby tą prędkość budować, bo uważam, że przez całe zawody ten sprzęt prezentował się bardzo dobrze.
3: Mówił Piotr Protasiewicz, menadżer Sparty Wrocław. Relacje z wczorajszego spotkania znajdziecie na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Na Spitsbergenie w surowych warunkach Arktyki naukowcy z UMK realizowali niecodzienny projekt. Celem wyprawy było nagranie filmu dokumentalnego, który pokaże kulisy badań prowadzonych w okolicach stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz lodowca Waldemara. Jednak tym razem naukowcy nie byli jedynymi bohaterami. Do ekspedycji dołączył zespół Organek, który zagrał wyjątkowy akustyczny koncert w niezwykłej lodowej scenerii. Utwór i teledysk poznamy na przełomie października i listopada, a premiera filmu dokumentalnego w listopadzie.
20: Udało nam się zrealizować zarówno około półgodzinny koncert. Zapis tego koncertu już niedługo będzie można zobaczyć w Odnowie na przełomie października i listopada. Udało się zrealizować materiał, z którego powstanie teledysk do utworu zespołu Organek, utworu specjalnie napisanego z tej okazji, który no mam nadzieję, że także gdzieś właśnie na przełomie października, listopada zdobędzie polskie listy przebojów. Udało nam się także zarejestrować materiał do filmu dokumentalnego, który opowiada o tej wyprawie, czyli no, opowiada o badaniach naszych naukowców. Tym takim twistem, tą rzeczą, która ma sprawić, że będzie on bardziej atrakcyjny dla odbiorców, będzie także obecność w tym materiale członków zespołu Organek, którzy prowadzić nas będą przez tą historię.
3: Mówił Roman Tondel, dyrektor toruńskiej Odnowy. A już za godzinę w lokalnym raporcie będziemy zapowiadali konsultacje społeczne dotyczące projektowania mostu zachodniego.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość. To dziś najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: 17 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Jutro także możliwe są opady, ale od środy deszcz raczej da nam od siebie odpocząć.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: I to tyle i to już od nas, drodzy Państwo. Oficjalnie możemy powiedzieć poniedziałkowy poranek, przynajmniej ta najgorsza część za nami, no a teraz to już będzie tylko z górki.
1: Tego Wam życzymy i za to bardzo mocno trzymamy kciuki, polecając się na wtorkowy ranek. Jutro punkt 6. Piotr Kolszowski.
0: Stajemy razem. Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii, to słychać, tu Face i Fire in Your Eyes. A ja rzuciłem sobie okiem na przyszłoroczny kalendarz, żeby już kombinować, jak tam wziąć urlop. No okazuje się, że ten przyszły rok to naprawdę sprzyja planowaniu długich weekendów. Najkorzystniejsze terminy na urlop to m.in. styczeń. Za 2 dni urlopu można mieć 6 dni wolnego. Majówka, 4 dni wolnego i to bez urlopu. W czerwcu bierzemy 1 dzień i mamy 4 dni wolnego. W listopadzie 1 dzień i znowu 4 dni wolnego. No a w grudniu 4 dni urlopu oznaczają aż 10 dni wolnego, także jak to się podsumuje, można mieć aż 28 dni wolnego. No spójrzcie tak jak ja na kalendarz 2027 i uderzajcie do szefostwa z wnioskiem urlopowym, bo to wiadomo jak to jest z urlopami, nie? Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Gra. Bo to nie

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

momenty pełne energii ulepszają poniedziałek. Można go sobie też ulepszyć wyjściem wieczorem na miasto. Dwie atrakcje na dzisiaj. Zaczynamy od klubu Lizard King. Tam Michał Leja i jego stand-up o godzinie 19. Uwaga, występ tylko dla widzów pełnoletnich. I jeszcze Hard Rock Pub Pamela. Tam dzisiaj koncert zespołu The Black Hole. To jest blues rockowe trio z Phoenix w Arizonie. Powstali w roku 2022 i już podbijają nie tylko Amerykę, nie tylko Europę, ale dzisiaj prawdopodobnie podbiją toruńskich słuchaczy. To wszystko wieczorem, a już teraz DJ Godzia i Jason Derulo.

0: zespół Phil, gdy jest już ciemno. Tytuł, który zawsze skłania mnie do sprawdzenia zachodu słońca w Toruniu. Dzisiaj to będzie już godzina 18:47. Tak, tak. O 7:00 wieczorem będzie już w zasadzie ciemno. Złota godzina dla fotografów. Dzisiaj od 18:04 do 18:47. No po prostu najlepszy czas na zdjęcia miasta albo spacer wzdłuż bulwaru filadelfijskiego, bo słońce wtedy jest nisko nad horyzontem i daje miękkie, cieplutkie światło. O pogodzie już za chwilę. Potem Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
2: 17 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. To będzie dzień z przelotnymi opadami deszczu. Jutro w ciągu dnia także parasole nam się przydadzą.
1: To jest Radio Gra.

0: Kungs i Lipstick w Radiu Gra. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy zakończą budowę trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. No to uwaga, wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zdradził, że prawdopodobnie to będzie wiosną przyszłego roku. No to bardzo wygodna odpowiedź, bo wiosną to może być przecież i w marcu, i w czerwcu. Nasze lokalne wiadomości, ale także te z Polski i ze świata już za moment w raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
12: Po reklamie.
13: Zalia i jej piękna piosenka Tylko kochaj mnie na naszej antenie już za chwilę. Teraz 12, teraz najnowszy raport.
14: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Walerowska, zapraszam. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
14: Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
16: Sport w Radiu Gra.
14: Teraz żużel. Deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji wczoraj nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu.
17: To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki.
14: mówił Robert Lambert, zawodnik Prestoruń. Jeszcze jedna informacja sportowa. Cuk Anioły Toruń zakończyły Copernicus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
0: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty. Oczywiście drużyna z Warszawy się trochę bardziej postawiła niż zespół z Gorzowa. Co nie zmienia faktu, że my zawsze musimy prezentować dobrą grę i skupiać się na naszej grze.
14: Mówił toruński siatkarz Adam Surgut. Słuchacie raportu? Jeden bilet setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
2: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
14: Mówił Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w przyszłym roku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
14: W tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 16, może 17 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Parasole zdecydowanie warto przez cały dzień mieć pod ręką.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
13: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Mateusz i Mira. Wszystkiego dobrego.
16: Radio Gra. Hity pełne energii.
13: O urodzinach za chwilę. Dziś świętuje m.in. król horroru Stephen King, a już teraz Zalia, Tylko kochaj mnie. Gdy otwórz...

0: The Beach. Dobra piosenka na ostatni poniedziałek lata, 21 września. Kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy serdecznie na liście gwiazd, między innymi Stephen King, amerykański pisarz, król horroru, kończy lat 79. 76 urodziny ma amerykański aktor Bill Murray, znany między innymi z takich filmów jak Dzień Świstaka czy Ghostbusters. Jeden z liderów Oasis, Liam Gallagher, kończy 54 lata, a 37 lat temu urodził się Jason Derulo. Człowiek dzisiaj urodzony jest bardzo cierpliwy i wytrwały. Poza tym jest osobą bardzo towarzyską, chętnie spędza czas w wesołym gronie znajomych. Jest też bardzo pracowity, ale z drugiej strony bardzo nieodporny na porażki. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie zdarzą. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Dla was za chwilę Another i Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
15: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl. Po reklamie.
16: O jest.

0: Nawet jak człowiek się wzbrania, to nóżka i tak sama chodzi. You're my heart, you're my soul i Modern Talking w Radiu Gra. Teraz jeszcze jedna propozycja na dzisiaj, w zasadzie na dzisiejsze popołudnie. Artus Cinema w dworze Artusa zaprasza jak zwykle na filmowy poniedziałek. A co dzisiaj do obejrzenia? Dzisiaj film Nie patrz w górę z 2021 roku w rolach głównych naukowców, którzy próbują ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi kometą Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Warto to zobaczyć. Film 16:30, Artus Cinema, wstęp jest wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Jak zawsze w wypadku filmowych poniedziałków w Artus Cinema. Teraz Fastboy i Music Sounds.

0: odbicie i bryska. Te klawisze to tak troszkę oldschoolowo brzmią, jak ze starej piosenki zespołu Kombi mniej więcej. Bryska, nie wszyscy wiedzą, że ten pseudonim wziął się od jej imienia. Gabriela, Gabryśka, czyli Bryska. Zresztą wcześniej występowała między innymi jako Gabis albo Briela. Hity pełne energii w Radiu Gra powracają za chwilę w rytmach reggae Inner Circle Games People Play, ale najpierw o tym, co na popołudnie w Toruniu szykuje nam pogoda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
9: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: A w tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 16, może 17 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Parasole zdecydowanie warto przez cały dzień mieć pod ręką.
16: Słuchasz radia.

Shakira i Zoo. Skoro jesteśmy w ogrodzie zoologicznym, no to warto wiedzieć, że te dwie małe pantki rude, które urodziły się w naszym toruńskim ogrodzie zoologicznym, już wiadomo, jakiej są płci. To samiec i samiczka. Maluchy mają się dobrze, jeszcze nie mają imion, ale na to za chwilę przyjdzie czas. Jeszcze jeden pretekst, żeby wybrać się do zoo. Kombi, wspomniane już dzisiaj kombi, kochać cię za późno, to już słyszymy potem między innymi Harry Styles. Na mnie już pora, dziękuję za poniedziałek, zapraszam na wtorek, jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
2: O 13 w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy raport. Mamy poniedziałek, 21 dzień września.
3: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
4: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały się impulsem do uporządkowania układu drogowego na chełmińskim przedmieściu. Drogowcy chcą znaleźć optymalne i bezpieczne rozwiązanie, uwzględniając bezpieczeństwo dzieci z podstawówki numer 5. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie też dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
3: Artur, czego będą dotyczyły dokładniej konsultacje?
4: Konsultacje obejmą temat stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na rondo.
3: Więcej informacji na gra.fm. A teraz zmieniamy temat. Czas na relacje. Za nami wydarzenie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. To akcja profilaktyczna, ukierunkowana na bezpieczeństwo.
5: Technika kierowania w tym wszystkim jest ważna, ale no nie tak ważna właśnie jak trzymanie się przepisów ruchu drogowego. Często my się przyzwyczajamy do tego, że my przez wiele lat prędkość przekraczamy albo codziennie tą samą drogą jeździmy i znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę w obszarze zabudowanym się wydaje nam bez sensu, bo codziennie tędy jeżdżę, nic się nigdy nie stało, a często to ograniczenie nie wynika z tego, że tego zakrętu nie da się z tą prędkością pokonać, tylko chociażby z tego, że jest niewidoczne skrzyżowanie albo wyjazd z posesji czy z jakiejś dużej firmy i najzwyczajniej w świecie osoby włączające się do ruchu w obrębie tego skrzyżowania niewidocznego mają dużo mniejsze bezpieczeństwo, dużo mniejsze pole manewru, kiedy ja na tej 40 wciąż mam 60 na godzinę.
3: Mówił Jakub Arendt, kierownik motoparku w Toruniu. Teraz jeszcze krótka informacja z magistratu. Ze względów bezpieczeństwa w Parku Tysiąclecia na Lewobrzeżu rozpoczęto ostatni w tym roku etap interwencyjnej wycinki 35 drzew, które obumarły albo stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla spacerujących. Słuchacie raportu? Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 zł za diesla, ale jutro czy pojutrze może być drożej.
6: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
3: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol. W południu na toruńskim niebie ma pojawiać się coraz więcej słońca, ale parasole mogą się jeszcze przydać. Na termometrach będzie do 17, może 18 stopni, a jutro w pogodzie raczej bez większych zmian.
2: Podobno nikt nie lubi poniedziałków, nie wiem czy po 13 w poniedziałek to hasło jest nadal obowiązujące, czy już delikatnie przeszło, zeszło ciśnienie, czy jeszcze trzyma. Kłaniam się, dzień dobry, my dodajemy mocy na dalszą część popołudnia, no i kolejne godziny w pracy. Na początek Jerry Halliwell i Sylwia Grzeszczak. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie.
7: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Dobrze pograne to hity pełne energii w Radiu Gra. Energii brakować dzisiaj nie będzie, wieczorem w Pameli. Wyjątkowy koncert zespołu Black Hole.
1: Hello Torin, this is Levi from the Black Hole.
2: And this is Connor from the Black Hole.
1: We are coming back to Hard Rock Pub Pamela. Put on a fantastic concert for you. We are very excited to return to one of our favorite places in Europe. Get ready, get your tickets, it's going to be wild.
0: No to jeżeli macie ochotę na dziki koncert dzisiaj wieczorem w Pameli, to proszę bardzo, czekam przy telefonie. Mam dla was podwójne zaproszenie 56 654 3210.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra Pleca, zaczynamy od stand-upu. Dzisiaj jeden z czołowych polskich komików, stand-uperów, czyli Michał Leja ze swoimi karteczkami pojawi się w Toruniu w toruńskim Lizardzie wieczorem po godzinie 19. Polecamy. Toruńska Noc Naukowców, klasyka. Młynie wiedzy w najbliższy piątek od godziny 16 do godziny 22. Eksperymenty, spotkania, no i rozmowy oczywiście na wyższym i niższym szczeblu. Gorąco polecamy, to propozycja dla dużych i małych mieszkańców naszego miasta. A teraz biegowa przyszłość 18 października. Kolejna odsłona i ostatnia, trzecia trylogii toruńskich legend będzie maraton, półmaraton i klasyczna piąteczka. Zaglądamy do odnowy Jesus Christ Superstar. Teatr muzyczny przejmuje odnowę od 24, czyli już za 3 dni. Pierwszy spektakl, który polecamy.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ola Stanley i Mr. Saxobit. Dziś mamy dzień kapsla. Kto pamięta grę w kapsle? Kto się bawił? Jestem ciekaw. Jeżeli macie jakieś wspomnienia, no to napiszcie 3002. Zapraszam do komunikacji. Tutaj wysyłacie do nas darmowe SMS-y, jak zawsze. A my sprawdzamy, co wydarzy się w pogodzie, jak ta aura kształtować się będzie na samym początku jesieni, nowej pory roku w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Wygenerowano z AI.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
2: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Po reklamie.
5: 17-18 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu na niebie zza chmur może czasami wyglądać słońce. Opady deszczu wrócą do naszego miasta wieczorem. Może popadać w nocy, deszczowe może być także wtorek. Momentami dość silnie wieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
6: To jest Radio Gra.

To dziewczynka Cia i Gabriela, przyjemnie płynie ten numer przed godziną 15. No przyjemnie tak nie było, jeżeli ktoś wrócił w weekend do swojego auta na starówce i co? I miał blokadę. Strażnicy miejscy nie odpuszczają, trwa sezon wysoki. Łowy? Bo poniekąd. 96 interwencji, 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do dalszego postępowania. Ale w 14 przypadkach komuś się upiekło, słuchajcie. Zastosowano pouczenie, czyli jednak można, jak mówił niedawno pan komendant Bartolewicz na naszej antenie. Się udało komuś. Gratulacje. Lin Rimes w Radiu Gra teraz, a później wideo. Nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń. Po reklamie.
2: O 15 w Radiu Gra mamy dla Was kolejny serwis informacyjny. Czym żyje Toruń, kraj, świat? Posłuchajmy.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rektor UMK w Toruniu, prorektor do spraw Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz dyrektor oddziału Budimex podpisali umowę dotyczącą projektu i realizacji potężnej inwestycji w naszym regionie. Chodzi o kolejną część szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Będzie ona warta 211 milionów złotych. W budynku znajdą się m.in. klinika hematologii czy foniatrii, 11 sal operacyjnych oraz sale dla studentów UMK. Obiekt ma być gotowy w marcu 2028 roku.
4: To są wiadomości Radia Gra.
3: Na przełomie października i listopada ukaże się premiera utworu i teledysku Tomasza Organka. Związany z Toruniem muzyk nagrał piosenkę na Spitsbergenie. Organek i jego zespół towarzyszyli bowiem naukowcom z UMK, którzy pojechali badać lodowiec. A warunki panujące na stacji UMK są dość nieoczywiste.
5: Toaleta także, to jest dosyć osobliwa sytuacja, w której chcąc skorzystać z tego przybytku musimy brać z sobą broń, ponieważ wychodzimy na zewnątrz, a w tamtej przestrzeni w każdej chwili może gdzieś za moreny wyłonić się niedźwiedź polarny. Naprawdę zwierzęciem niebezpiecznym dla człowieka, a my tam jesteśmy gośćmi jednak, więc to jest tak naprawdę bardziej jego teren niż nasz.
3: Opowiadał Radiu Gra Roman Tondel, dyrektor akademicki odnowy w Toruniu, który również brał udział w toruńskiej ekspedycji. W trakcie wyprawy powstał nowy film dokumentalny. Jego premiera odbędzie się w listopadzie.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Nawet 5000 zł dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół mogą powalczyć o marszałkowskie stypendia. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września. Stypendia będą przyznawane w ramach dwóch programów. Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Miesięczne wsparcie wynosi od 300 do 500 zł i wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.
3: Teraz w raporcie Kultura. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej Lalce, już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski do Rocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
3: Przypomnijmy, premiera 30 września.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała wczoraj na motoarenie Betard Spartę Wrocław 55-35. To był pierwszy półfinał ligi. Anioły są o krok bliżej od złotego medalu i obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż we Wrocławiu 4 października. Liderem zespołu był wczoraj Mikkel Mikkelsen. Zdobył 14 punktów. Po meczu rozmawiał z nim nasz reporter Patryk Stec.
8: Great team performance.
9: Świetny występ całej drużyny to dla nas scenariusz marzeń. Nie możemy jednak spocząć na laurach, czeka nas rewanż. Moja forma jest coraz lepsza. To tylko potwierdza, że w drugiej połowie sezonu włożyliśmy w pracę mnóstwo wysiłku, co w końcu przynosi efekty i nadchodzi dokładnie w odpowiednim momencie. Mówił Mikkelsen. I jeszcze informacja z zamiedzy. Abramczyk Polonia Bydgoszcz po 13 latach przerwy wraca do PGE Ekstraligi. Bydgoszczanie pokonali w finale Hunters PSZ Poznań. W kolejnym roku czekają więc nas derby Toruń kontra Bydgoszcz.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Parasole ciągle mogą nam się dzisiaj przydać. Synoptycy nie wykluczają, że wieczorem znowu popada deszczowa, może być także noc z poniedziałku na wtorek. Przed nami kilka chłodniejszych dni, w trakcie których termometry pokażą w Toruniu maksymalnie 17-18 stopni. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Skoro wszystko wiemy, prawie wszystko wiemy, no to czas oddać się strefie muzycznego relaksu w poniedziałek po 15, bo nam się należy, prawda, w końcu to najtrudniejszy dzień tygodnia. Niektórzy już nawet o tej porze mogą go uznać za zaliczone. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry. To było słuchane, teraz będzie skakane. Z Gigi D'Agostino, bo wiadomo, że kto nie skacze, ten...

0: Z Paula Leciora w Radiu Gra, jak tradycja nieformalna nakazuje 22 września, a jutro przypada nam ten dzień, czyli dzień bez samochodu. Mieszkańcy naszego województwa będą mogli pośmigać sobie po regionie, albo na przykład do miejsca pracy, zupełnie za free, pociągiem. Ale jest jeden warunek, trzeba mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny własnego auta. I uwaga, po raz pierwszy do tych pociągów dołączają także autobusy, które są finansowane przez transport publiczny, finansowany przez nasze województwo. I to ważna sprawa, bo dojedziemy sobie właśnie z takim naszym dowodem bez biletu do Chełmna, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego, Bydgoszczy, Golubia Dobrzynia, Rypina, Włocławka czy też Lipna. I warto z tego skorzystać. Akcja jest częścią oczywiście Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. No to wsiadamy do pociągu. Wcale nie byle jakiego. I to za free.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
12: Chciałbym jechać, ale te koszty.
11: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
12: Serio?
11: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
12: Gdzie to znaleźć?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: powiedział, że w poniedziałek musi być nudno, wręcz przeciwnie. No to zabieram was na początek do Jordanek. Poznaj muzykę, poezja śpiewana na pożegnanie lata. Ten koncert dzisiaj o godzinie 18:00. Polecamy. Godzinę później w toruńskim Lizardzie na scenie pojawi się jeden z czołowych polskich komików stand-uperów, Michał Leja. No i Hard Rock Pub Pomela rozpoczął swój cykl koncertów na jesień. Dzisiaj zespół Black Hole prosto z Arizony w USA. Warto być. A na koniec zaproszenie na weekend już od naszych wioślarzy z AZS-u MK, którzy zapraszają na kolejną odsłonę Run and Row, tym razem w nieco innym wydaniu. O 10:30 na plaży na Błoniach Nadwiślańskich, to w niedzielę. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: prognozy. Jest szansa, drodzy trunianie, że pod koniec września będziemy mieli zlotą polską jesień. Jak śpiewał pewien artysta, wynik powyżej 23 stopni, spora dawka słońca. Na teraz wynika z tej długoterminowej prognozy pogody, czeka nas pod koniec tego właśnie miesiąca. Ale to nie nastąpi jutro. Jutro troszkę inaczej. Szczegóły meteo za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl. Po reklamie.
11: Mimo przyjaśnień, sporo chmur na niebie, 17-18 stopni i do tego niekorzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, może popadać zarówno wieczorem, jak i w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek również może w Grodzie Kopernika pokropić.

0: Dobre treningowe granie w arenie Toruń naszych twardych pierników i za Astorią, i z Anwilem. Niestety nie udało się wygrać w turnieju Marszałka, no ale to dopiero turniej przygotowawczy. Trzecie miejsce z kolei Cukaniołów, także w turnieju Kopernikus Volley Cup. No tam też obsada była poważna. No i stalowe pierniki, rozpędzone 3 mecze, 3 zwycięstwa naszych hokeistów. Brawo panowie, to jest dobry początek sezonu i oby tak dalej. Więcej o tych sportowych akcentach z naszego miasta napisaliśmy na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Bo o Speedwayu chyba wiadomo, że także. Polecamy teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: minuty pełne energii.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: Po reklamie.
12: I to już 5.17 w Toruniu. Mamy dla Was kolejne wiadomości. Czas na raport Radia Gra.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy żużlowcy Press Toruń obronią złoty medal? 4 października odbędzie się rewanżowy mecz między aniołami z naszego miasta a Betard Spartą. Do Wrocławia nasi żużlowcy pojadą z 20-punktową zaliczką wywalczoną wczoraj na motoarenie w Toruniu. Kluczowe okazało się podwójne zwycięstwo gospodarzy w 13 wyścigu. Mimo świetnych momentów wrocławian, anioły kontrolowały przebieg meczu. Torunianie rozanieleni, wrocławianie rozczarowani, narzekali po meczu także, że przez deszcz i opóźnienie startu zawodów nie odbyła się próba toru.
14: No szkoda. Wydaje mi się, że skoro czekaliśmy tyle czasu na rozpoczęcie zawodów, to te 10-15 minut na tą próbę toru, jednak jest to finał. Na pewno to też by nikomu nie zaszkodziło.
13: To był zawodnik Sparty, Maciej Janowski. A co po meczu na motoarenie mówili zawodnicy aniołów? Dużo pomeczowych materiałów publikujemy na Gra FM.
15: Dzieje się na drogach.
13: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na Długiej w Toruniu, na odcinku od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ogłoszono konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Chełmińskim Przedmieściu. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie także dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie.
15: To są wiadomości
1: Radia Gra.
13: W listopadzie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego nagranego kilka tygodni temu na stacji polarnej UMK na Spitsbergenie. W trakcie letniej wyprawy na lodowcu odbył się także koncert Tomasza Organka. Premiera nagranego tam teledysku z kolei na przełomie października i listopada. Co UMK zyska dzięki takiej współpracy na styku nauki i kultury?
15: Ten wyjazd i ta obecność zespołu Organek odbiła się szerokim echem w mediach w całej Polsce, co sprawiło, że myślę, że nasza stacja polarna UMK na Spitsbergenie chyba nigdy nie miała tak dużego zainteresowania i myślę, że to jest takie 5 minut, które też liczę na to, że stacja wykorzysta w różnych aspektach. Między innymi z tego poziomu zainteresowania studentów tym, by tam się pojawiać, by brać udział w tych badaniach, także pewnie walki o pewne środki.
13: Mówił nam Roman Tondel, dyrektor akademickiej odnowy w Toruniu.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą zaczynać życie w nowym miejscu.
17: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
13: Tyle Martyna Czerwińska.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Jesienna aura zawitała do Torunia. Wieczorem i w nocy może silniej powiać. Na niebie będzie sporo chmur, może pokropić, a warunki biometeo są niekorzystne. We wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Lepiej mieć także jutro przy sobie parasol.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Czołem po piątej w Radiu Gra. Uśmiecham się, bo dzisiaj Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, proszę bardzo, ale także i Dzień Kapsle, o którym już mówiłem. No i Kamil napisał, słuchajcie, no oczywiście, że graliśmy w kapsle na podwórku, a jakże w żużel kapslami. Nie mogło być inaczej. No pewnie, u mnie też tak było. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Na początek u nas Phil Collins i Dwa Serca.

0: Wycinka drzew w Toruniu, no kojarzy się źle, z naciskiem na bardzo źle, bo do dzisiaj szukamy. Szukamy to dobre słowo. Niestety sprawdzał wycinki na kępie bazarowej. Policja szuka, ale na razie nikogo jeszcze nie znaleziono. Teraz będzie o wycince drzew w Parku Tysiąclecia i to zaplanowana wycinka, dlatego że jest to tak zwane usunięcie interwencyjne drzew, które są obumarłe, no i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników w parku, więc jakby co, wszystko jest pod kontrolą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny. Pomodori, mozzarella, bazilia. Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
6: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Zapraszamy!
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej Nocy Naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
14: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
15: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: To jest Nick Cashaway The Riddle, a to jest Radio Gra na popołudnie z hitami pełnymi energii. Za chwilę pogoda. Najnowsza prognoza dla nas przed godziną 18, a później oczywiście kolejne wiadomości u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzin, Veri.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
10: Jesienna aura zawitała do Torunia. Wieczorem i w nocy może silniej powiać. Na niebie będzie sporo chmur, może pokropić, a warunki biometeo są niekorzystne. We wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Lepiej mieć także jutro przy sobie parasol.
1: To jest Radio Gra.

0: Calvin Harris był w Polsce niedawno całkiem na openerze. No właśnie, a propos openera, Raya będzie tą, która już wiemy, że będzie jedną z headlinerek w przyszłym roku, o czym organizatorzy tego wydarzenia dziś dokładnie poinformowali. Kłaniam się, pozdrawiając was serdecznie, oddaję stery w dobre ręce, grawa Przemek Grabowski za chwilę po 6:00, wcześniej kolejne wiadomości, czyli raport. Marcin Wiśniewski, dziękuję, pozdrawiam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o areszcie dla Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego tydzień temu w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
13: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
1: Wiadomości z regionu.
12: Rektor UMK w Toruniu, prorektor do spraw Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz dyrektor oddziału Budimex podpisali umowę dotyczącą projektu i realizacji potężnej inwestycji w naszym regionie. Chodzi o kolejną część szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Będzie ona warta 211 milionów złotych. W budynku znajdą się m.in. klinika hematologii czy foniatrii, 11 sal operacyjnych oraz sale dla studentów UMK. Obiekt ma być gotowy w marcu 2028 roku.
1: To są wiadomości Radia Gra.
12: Toruńscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w ubiegły weekend. W piątek w Chełmży na ulicy Bydgoskiej kierujący ciężarówką z naczepą najechał na pieszą na chodniku. Mówi podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą, włączając się do ruchu, najechał na 43-letnią pieszą znajdującą się na chodniku.
12: Kobieta trafiła do szpitala. Niestety tego samego dnia zmarła. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.
1: Sport w Radiu Gra.
12: Za nami weekend pełen sportowych emocji. Pierwszy finał ligi wygrali toruńscy żużlowcy. Grali także hokeiści. Odbyły się również dwa towarzyskie turnieje. Koszykarski i siatkarski. Ekipa Cukaniołów Toruń zakończyła ten siatkarski Copernicus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z Projektem Warszawa 1-3, ale w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron pierwszej lidze Stilon Gorzów 3-1.
15: To nas zawsze charakteryzowało, że nie grało u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem, całą drużyną i jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
12: Mówił zawodnik Cukaniołów Toruń Adam Surgut. Po Copernicus Volleyball Cup rozmawialiśmy także z trenerem Aniołów Marcinem Krysiem.
16: Wiadomo, no każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasca zaczęła się zwycięska od dzisiejszego meczu.
12: Cukanioły Toruń do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze wracają 26 września. W Kluczborku zmierzymy się z Mickiewiczem. Przed nami pogodowy miks. Wieczorem na niebie w Toruniu pojawi się jeszcze więcej chmur. W nocy może pokropić, a we wtorek, podobnie jak dzisiaj, momenty z przyjaśnieniami będą przeplatać się z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokazały dzisiaj w Toruniu w najcieplejszym momencie 17 stopni. Jutro będzie pod tym względem podobnie. Warunki biometeo są niekorzystne.
11: Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze dwie szybkie wiadomości. Pierwsza, trochę gorsza, że dzisiaj jest ostatni poniedziałek jeszcze niby lata. Druga, ta lepsza. Sporo fajnej muzyki wybrałem na nasz wspólny czas od teraz. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra po godzinach. Za chwilę Jacek Arda, niezapomniany hit Just Another Day, ale teraz zaśpiewa dla was Dawid Podsiadło.

Są takie przeboje, są takie głosy, które od razu przywołują wspomnienia, prawda? Niezapomniany głos, wielki hit, Jon Cekada, jego Just Another Day. Cały świat śpiewał kiedyś ten numer. No takie właśnie wspomnienia. A skoro tak, to z naszego winyla za chwilę. Down Under, aż z Australii. Przypomnę wam hit grupy Men at Work. Teraz No Mercy. To taki boys band, który miał być taką lekko latino odpowiedzią na sukcesy Backstreet Boys. No i oni wtedy przerobili właśnie ten hicior.

0: pożyczony od Sylwii Grzeszczak. Światowy Dzień Pokoju, świętujmy, tak. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła ten dzień świętem pokoju w roku 81. Tegoroczne hasło można przetłumaczyć jako inwestujmy w pokój dla każdego, wszędzie, każdego dnia. Ja bym tutaj jeszcze dodał i nie dajmy się zastraszać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje, tak więc nie dajmy się. To takie często strachy na lachy, jak przez ostatnie 6 lat. A za chwilę nie na strachy, ale na dobre samopoczucie. Milki w remiksie Davida Guetty, Just the way you are.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na cechakometa.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: And he goes.
13: Oh yes.

0: A dla ciebie jest wrzesień, była pani September w wielkim hicie Cry For You. Teraz wiadomości z Londynu. Słuchajcie, tam się działo, można było się załapać w sobotę na darmową kawkę. Harry Styles, słynny wokalista, płacił za wszystkich w dwóch lokalizacjach przez cały dzień. Chciał w ten oto sposób podziękować swoim fanom za wsparcie dla ostatniej trasy koncertowej. Jeśli ktoś chciał zapłacić, no to słyszał, że to już zapłacone przez pana Stylesa. Bardzo miły gest z jego strony. Teraz w radiu gra Miley Cyrus, która jeszcze nie stawia wszystkim darmowej kawy czy herbaty na mieście, ale fajnie śpiewa. Mam dla was nowość. Miley Cyrus, Bass Persuades.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Let's go.

0: Ale to pięknie wleciało, wracają do nas trensy. To była nowość od Armina Van Burena, jego Everlasting w Radiu Gra. Polecam także może już powoli na Sylwestra, bo od jutra to już tylko stówka do końca roku. Dzisiaj jeszcze 101 dni, od jutra już stówka, no to może powoli czas o tym myśleć, czy nie, czy jeszcze za wcześnie. Zostańcie z nami, za chwilę Lady Punk, wróci też Taylor Swift i Alan Walker.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Po reklamie.
16: A przed nami pogodowy miks. Wieczorem na niebie w Toruniu pojawi się jeszcze więcej chmur, w nocy może pokropić, a we wtorek, podobnie jak dzisiaj, momenty z przyjaśnieniami będą przeplatać się z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokazały dzisiaj w Toruniu w najcieplejszym momencie 17 stopni, jutro będzie pod tym względem podobnie. Warunki biometeo są niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: dzisiaj takie wyzwanie: znaleźć, kto na osiedlu ma magnetowid i z kasety VHS, tak jak kiedyś, obejrzeć sobie Pogromców Duchów, chociaż oczywiście są także dostępne online w wersji cyfrowej wszystkie części tej produkcji. No i z tego właśnie filmu z Ghostbusters, Ray Parker Jr., trochę klasyki w Radiu Gra. Zostańcie z nami, będzie trochę fajnej nuty.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
14: Po reklamie.

to był hit nagrany przez elektryczne gitary na wakacje. Dzieciaki wybiegły ze szkoły, no teraz to już po szkole, wakacje nam zleciały, a jutro zaczyna się oficjalnie już astronomiczna jesień, czyli dzisiaj wieczorem mamy jeden z ostatnich momentów, żeby oficjalnie powiedzieć, że ciągle jest jeszcze przecież lato, no przynajmniej jeszcze przez ostatnie godziny. No i na wspomnienie lata takie eurodance w radiu gra Rin McCoy, niezapomniane Love and Devotion.

0: Informacje dla pacjentów, bowiem w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu wystartowały profilaktyczne programy zdrowotne. Można bezpłatnie wykonać badania w kierunku raka płuc oraz profilaktyki gruczołu krokowego. Chętni powinni zgłosić się bezpośrednio do szpitala lub poradni.
1: Program profilaktyki raka płuc jest dedykowany mieszkańcom Torunia. Dla osób palących bądź którzy rzucili palenie tytoniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat, od 55 roku życia do 74. W zakresie tego programu wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową płuc. Jest to badanie, które jest wielokrotnie bardziej diagnostycznym badaniem od badania RTG płuc, ale jednocześnie, tak jak sama nazwa mówi, z wielokrotną niską dawką promieni rentgenowskich. Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego jest dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku, ale także dla grupy mężczyzn w młodszym wieku, między 45 a 49, gdzie u kogoś spokrewnionego w najbliższej linii rozpoznano raka prostaty przed 50 rokiem życia. W zakres tego programu wchodzi badanie PSA. Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu PSA, wizyty lekarskiej, a także edukacji zdrowotnej.
0: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu.

0: reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Z tej okazji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu odbyło się specjalne wydarzenie. Uczestnicy mogli sprawdzić symulator dachowania, wziąć udział w kursie pierwszej pomocy oraz porozmawiać ze służbami o bezpieczeństwie na drogach.
2: Technika kierowania w tym wszystkim jest ważna, ale no nie tak ważna właśnie jak trzymanie się przepisów ruchu drogowego. Często my się przyzwyczajamy do tego, że my przez wiele lat prędkość przekraczamy albo codziennie tą samą drogą jeździmy i znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę w obszarze zabudowanym się wydaje nam bez sensu, bo codziennie tędy jeżdżę, nic się nigdy nie stało, a często to ograniczenie nie wynika z tego, że tego zakrętu nie da się z tą prędkością pokonać, tylko chociażby z tego, że jest niewidoczne skrzyżowanie albo wyjazd z posesji czy z jakiejś dużej firmy i najzwyczajniej w świecie osoby włączające się do ruchu w obrębie tego skrzyżowania niewidocznego mają dużo mniejsze bezpieczeństwo, dużo mniejsze pole manewru, kiedy ja na tej 40 wciąż mam 60 na godzinę.
3: Czy tutaj w Toruniu mamy jakieś takie najbardziej niebezpieczne i wypadkogenne odcinki?
2: Odcinków takich oczywiście jest kilka, przy czym to trzeba pamiętać, że to nie drogi powodują problemy, tylko kierowcy na tych drogach. Chociażby nasza słynna droga, tak zwana śmierci dziesiątka Toruń-Bydgoszcz. Z tą drogą nie jest nic nie tak, tam jest tylko problem taki, że z racji tego, że jest dosyć szeroka, równa, no to się kierowcom wydaje, że to tutaj wszystko można, nic nie trzeba i tam dochodzi do wielu poważnych wypadków drogowych i ciężko powiedzieć, że to będzie gdzieś kłopot z zarządcą drogi, to często sam kierowca ten problem powoduje, także nie szukałbym tutaj problemów jak gdyby w samych drogach w Polsce.
1: Mówił Jakub Arendt, kierownik motoparku w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj zakończyła się kilkudniowa akcja sprzątania świata. Uczniowie szkoły podstawowej nr 24 w Toruniu sprzątali teren wokół swojej szkoły razem z Dagmarą Zielińską, zastępcą prezydenta miasta.
2: 33. akcja organizowana przez miasto wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Myślę, że warto pokazywać młodym, że wspólnie dbamy o naszą planetę i wspólnie dbamy o to, żebyśmy w naszej i w mieście, ale też w naszych lokalnych społecznościach dbali o to, co mamy wokół siebie. Dzieci kreatywnie podchodzą do zbierania. No najczęściej niestety butelki szklane, butelki plastikowe. Było trochę garderoby, którą skompletowaliśmy do jednego worka. Mokry papier, chusteczki. No niestety było też sporo tłuczonego szkła, które pozostawiliśmy, ale panowie z MPO nam pomogli tutaj, więc myślę, że ten lasek, który znajduje się koło garaży, jest idealnie posprzątany.
1: A co o akcji sprzątania świata uważają sami uczniowie?
3: Akcja sprzątania świata, tak powiedzcie własnymi słowami, dlaczego to jest ważne i czy w ogóle warto sprzątać świat, czy jesteśmy w stanie go przede wszystkim posprzątać?
4: Uważam, że jesteśmy w stanie go posprzątać, ale jest to trudne i łatwiej jest ograniczyć to wyrzucanie śmieci i bardziej przemawiać do ludzi, żeby jednak nie zaśmiecali, chociaż jest to bardzo trudne, patrząc na nawet młodzież teraz, bo często się zdarza tak, że po prostu wyrzucają śmieci, gdzie padnie, ale na pewno przydają się takie akcje i powinno być chyba ich trochę więcej, bo i tak jest ich mało, żeby to posprzątać wszystko.
5: No ludzie na przykład nie sprzątają po psach bardzo często. Ja sama mam psa, to jest okropne, jak ludzie po prostu chodzą. No jest bardzo dużo też puszek po piwie i butelek i po chipsach na przykład i plastiku, najwięcej chyba.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Niedawno zakończyła się wyprawa naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz zespołu Organek do bazy polarnej na Spitsbergenie. Zespół zagrał akustyczny koncert w arktycznej scenerii. Projekt powstał z inicjatywy Romana Tondela, dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa, który opowie nam, jak wyglądało życie w cieniu lodowca.
2: Najbardziej niezwykłe w tym miejscu to jest to, że jesteśmy oddaleni od jakiejkolwiek infrastruktury, tak, to kanalizacyjnej, wodociągowej, często też teleinformatycznej. Wiele się zmieniło chociażby poprzez Starlinki, więc ta łączność w pewnym zakresie jest już teraz. Natomiast no, nie da się ukryć, że ten pobyt w bazie w trakcie Dnia Polarnego, co też jest dosyć osobliwym doznaniem, czyli w zasadzie jesteśmy cały czas w sytuacji, w której jest jasno wkoło, nie ma nocy, nie ma też na terenie samego obiektu bazy tradycyjnej, postrzeganej przez nas łazienki czy toalety. Toaleta także, no, to jest dosyć osobliwa sytuacja, w której chcąc skorzystać z tego przybytku musimy brać z sobą broń, ponieważ wychodzimy na zewnątrz, a w tamtej przestrzeni w każdej chwili może gdzieś za moreny wyłonić się niedźwiedź polarny. Naprawdę zwierzęciem niebezpiecznym dla człowieka, a my tam jesteśmy gośćmi jednak, więc to jest tak naprawdę bardziej jego teren niż nasz. To są takie najbardziej spektakularne, myślę, przejawy tego, jak to życie tam różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, gdzie tak podstawowe rzeczy jak bieżąca woda, jak łazienka, jak toaleta, no są naszymi podstawowymi dogodnościami w naszym codziennym życiu. Tam tego wszystkiego nie ma.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Po reklamie.

0: Agata Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
0: Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz żużel, deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu. To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki. Mówił Robert Lambert, zawodnik Press Toruń. A co po meczu mówił menedżer Sparty Wrocław?
3: Weszliśmy dobrze w zawody, bo w pierwszej fazie świetnie ze startu. Parę błędów nam się tu przytrafiło, czyli zawodnikom się przytrafiło naszym, bo dobrze wychodziliśmy ze startu gdzieś tam. Nie do końca zrozumienie chyba tych linii przejazdu, o których tak się długo tu mówi, bo sam sprzęt, dopasowanie było, uważam, dobre. Bardziej to wynikało z jazdy. Ostatnie 3 wyścigi, no to już takie dobicie i no niestety mamy 20 punktów na minusie. Prędkość była cały czas dobra, uważam, tylko bardziej to wynikało z jazdy, że te mocy się nie rozpędzały, a jednak drużyna, zawodnicy z Torunia wiedzieli, gdzie pojechać, żeby tą prędkość budować, bo uważam, że przez całe zawody ten sprzęt prezentował się bardzo dobrze.
0: Mówił po niedzielnym pojedynku na Moto Arenie Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Przypominamy, rewanż już w niedzielę 4 października we Wrocławiu, a relacje ze spotkania na toruńskim torze znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy waszej uwadze.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
4: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały się impulsem do uporządkowania układu drogowego na chełmińskim przedmieściu. Drogowcy chcą znaleźć optymalne i bezpieczne rozwiązanie, uwzględniając bezpieczeństwo dzieci z podstawówki numer 5. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie też dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
0: Artur, czego będą dotyczyły dokładniej konsultacje?
4: Konsultacje obejmą temat stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na rondo.
0: Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Stuka Anioły Toruń zakończyły Kopernikus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
5: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty. Oczywiście drużyna z Warszawy się trochę bardziej postawiła niż zespół z Gorzowa. Co nie zmienia faktu, że my zawsze musimy prezentować dobrą grę i skupiać się na naszej grze. I dzisiaj zaczęło od drugiego seta, nieco lepiej to wyglądać, przez co mogliśmy bardziej kontrolować to spotkanie. Wystrzegliśmy się od naszych błędów, tych co wczoraj mieliśmy, skupiliśmy się na tych łatwiejszych piłkach i od razu się przyjemnie grało. Fajnie w ogóle było zagrać, także ja przede wszystkim cenię sobie każdą minutę spędzoną na boisku, także na pewno cieszę się, że nie tylko trener, ale też zawodnicy wszyscy byli na meczu, bo w ostatnim czasie mieliśmy trochę problemów zdrowotnych, także nawet Kuba Skadorowa, który siedzi za bandami, ale jest z nami i ta bliskość całej drużyny, wszystkich zawodników, sztabu jest bardzo ważna, tak? Także to nas zawsze charakteryzowało, że nie grało u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem, całą drużyną. I jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
0: Mówił w weekend Adam Surgut, zawodnik Cuk Aniołów Toruń. O znaczeniu sparingów wypowiedział się trener Marcin Kryś.
6: Sparingi są sparingami, jakby ten wynik schodzi na drugi plan. Bardziej patrzyłem na te rzeczy, na grę i już można powiedzieć na te rzeczy, które będziemy chcieli wykorzystać później. Ale wiadomo, no, każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasta zaczęła się zwycięska od dzisiejszego meczu.
0: Powiedział trener Cuk Aniołów Toruń Marcin Kryś. Dodajmy, że siatkarze do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze dołączą już 26 września o 18 w Kluczborku, gdzie zmierzą się z Mickiewicze. A poturniejowe wypowiedzi także znajdziecie na gra.fm.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz na naszej antenie czas na kolejną relację. Za nami wydarzenie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. To oczywiście akcja profilaktyczna ukierunkowana na bezpieczeństwo.
7: Jak to jest z tym bezpieczeństwem wśród kierowców? No bo jednak przepisy się zmieniają, ale wypadki niestety wciąż się zdarzają.
8: Tak, zdarzają się i myślę, że najczęstszą przyczyną tych wypadków jest po prostu brawura i nieprzestrzeganie zasad.
7: Czym to może być spowodowane? No bo z jednej strony mówimy brawura, brak wyobraźni, ale może też te kary są za małe.
8: No ja myślę, że kary już za małe nie są. Mamy tego przykład właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdy przychodzą nas kierowcy, nasz kurs redukujący punkty karne. Taki kurs kosztuje w tej chwili 1150 zł. Może zredukować 6 punktów karnych, ale nie za wszystkie wykroczenia. Bardzo łatwo można stracić w tej chwili prawo jazdy, bo tych punktów za dane wykroczenia nałożonych jest dużo więcej niż wcześniej.
0: Mówiła Luiza Skrobiszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał na ten temat również z ratownikiem medycznym.
9: Najważniejsza czynność, którą zawsze uczymy, to jest nasze własne bezpieczeństwo. Czyli jeżeli jest bezpiecznie i możemy podejść do tej osoby, która na przykład w scenariuszu leży i chcemy sprawdzić, czy oddycha, no to jest najważniejsze, żeby było bezpiecznie. I kiedy jest bezpiecznie, kiedy możemy podejść do tej osoby, nic nam nie zagraża, sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. I od razu wykonujemy telefon na numer 112. Operator z jednej strony nam powie, co robić, z drugiej strony bardzo szybko możemy już zaangażować wszystkie służby, żeby pomogły, ratowały życie, czy też zabezpieczyły wypadek drogowy, różnego typu scenariusze.
0: Mówił Robert Majewski, ratownik medyczny z Fundacji Bezpieczni EU.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Za nami akcja Sprzątania Świata, w którą włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
10: Segregujemy śmieci już od samego początku, nawet na holach szkolnych i w salach lekcyjnych, także dzieci doskonale wiedzą, który kolor co oznacza.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
3: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
4: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.